0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Doropo Lomon, Jemayen FM.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Moyen FM.
5: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki
6: Ere
5: maya ta na iguana renka jema Eshe tuantai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa taino Ashe